kwithikira na nkambo sitiomba gutoranirya amwe nkambo si atonya kwithikira ni kuraga na kwithikira gwa atonya nkambo ni siuraga kwina inya muno kuona mtu usokagia nkambo ari na kieba kwa unandi twangi tumiukirio komba ya gusoki nkambo sokiria murungu nkambo asiari.